czas. Kołówek latowecze, gospodzia do nas. Unucima kolacz pecze.